Początkowo skromny program Buffalo Billa z czasem rozrasta się, by w końcu w przedstawieniu brało udział ponad 300 osób. Byli prawdziwi Indianie, rewolwerowcy, kowboje, czarnoskórzy wojownicy, meksykańscy vaqueros i argentyńscy gauchos, ale też Turcy i Mongołowie, wszyscy w swoich wspaniałych, kolorowych strojach. Artyści odtwarzali jazdę pocztowców Pony Express, ataki na dyliżanse, napad Indian na osadników. Były też prawdziwe gwiazdy w Wild West Show, bo taki tytuł nosiło to widowisko. Występował siedzący byk, wódz Siouxów, rzeczywisty pogromca generała Custera. No i była też na przykład Annie Oakley, strzelczyni wyborowa, która w trakcie show wystrzeliwała asystentowi 10-centówkę z pomiędzy palców lub papierosa z ust. Amerykanie uwielbiali przedstawienia Buffalo Billa i nic też dziwnego, że po kilku wielkich trasach po Ameryce Cody zdecydował się na występy ze swoim show w Europie.

Europa otwiera się na Buffalo Billa i jego Wild West Show. Oglądali to przedstawienie m.in. książę Walii, późniejszy król Edward VII, królowa Wiktoria, przyszły cesarz Wilhelm II i przyszły król Jerzy V. W czasie pobytu w Rzymie Buffalo Bill chciał zorganizować występ w Koloseum, ale nie pozwolił na to stan budowli. Na otarcie West Cody musiał zadowolić się występem w starożytnym amfiteatrze w Weronie. W sumie w Europie Buffalo Bill odbył 8 tras. Pierwsze 4 między 1887 a 1892 rokiem, a ostatnie 4 od 1902 do 1906. W czasie tej ostatniej trasy Buffalo Bill zawitał m.in. do Krakowa, Tarnowa, Przemyśla,

120 lat temu, w 1906 roku, podczas europejskiej trasy Buffalo Bill z widowiskiem Wild West Show, przyjechał na dzisiejsze tereny Polski i tak 1 sierpnia Wild West Show wystawił w Przemyślu, 2 sierpnia w Rzeszowie, 3 sierpnia w Tarnowie, 4 i 5 sierpnia w Krakowie, 6 sierpnia na terenach dzisiejszego miasta Bielsko-Biała i 7 sierpnia Wild West Show dojechał do Cieszyna. My oczywiście skupimy się na tym dla nas najważniejszym. W Rzeszowie to już za moment. A teraz zespół Full Service.

Jak podaje rzeszowska prasa z tamtych czasów, 2 sierpnia w 1906 roku do Rzeszowa zawitał cyrk sławnego pogromcy Dzikiego Zachodu, nieustraszonego trapera Buffalo Billa. Na stację kolejową na Staroniwę zajechały 3 długie pociągi z 500 końmi i z 800 ludźmi. Niezwykłe widowisko na Błoniach, czyli w okolicach dzisiejszego sądu rejonowego na ulicy Kustronia, mimo słonych cen biletów obejrzało ponad 12 tysięcy osób.

panią przytulić i się pani zwierzyć? Czy są gesty, w które pani jest skłonna uwierzyć? Pani wie, że to niezdrowe smutek w sobie nosić. Czemu pani nic nie mówi i o nic

Jak podają dalej rzeszowskie gazety z tamtych czasów, ceny miejsc na rzeszowskich Błoniach na Wild West Show wahały się od 2 do 8 koron, co stanowiło niemały wydatek. Za przyzwoitą uchodziła wówczas miesięczna pensja 100 koron. Tak wspaniały spektakl oczy rzeszowian widziały tylko raz, a co mogły zobaczyć? No, między innymi wykonawcy inscenizowali pracę kurierów Pony Express, indiańskie ataki na pociągi i napady rabunkowe na dyliżanse. Finalną scenę uświetnił sam Cody, który przebrany za kowboja wjeżdżał na koniu i ratował osadnika. Zazwyczaj to była jakaś osoba z widowni. A wszystko to było okraszone pięknymi strojami oraz opowieściami, legendami snutymi przez narratora. Widowisko obfitowało w iście porywające i sensacyjne sceny. Rzeszowianie zobaczyli napad na pocztę, dosiadanie dzikich koni oraz inscenizację wojennych tragedii, takich jak walka nad Little Big Horn, czyli bohaterska śmierć generała Custera, a także Buffalo Billa strzelającego z niezwykłą zręcznością na koniu pędzącym cwałem. Rzeszowianie mogli po raz pierwszy na własne oczy zobaczyć grupę, jak pisała prasa, japońskich samurai oraz 100 amerykańskich Indian, prawdziwych czerwonoskórych, z wodzami, wojownikami, żonami i dziećmi.

Wild West Show w 1906 roku w Rzeszowie. Czegoś takiego rzeszowianie nigdy wcześniej ani później zobaczyć nie mogli, chociaż byli tacy, którym to się nie podobało. Z relacji dziennikarza w Głosie Rzeszowskim z 5 sierpnia 1906 roku wiemy, że rzeszowianie tłumnie zjawili się na przedstawieniach, dwóch przedstawieniach, bo było pierwsze w godzinach popołudniowych, drugie w godzinach wieczornych. No niestety ów dziennikarz nie był przychylnie nastawiony do całego show i pisał tak, tu cytat dosłowny. I przypomnę, że to pisał dziennikarz. Na przedstawieniu Buffalo Bill nie byłem. Nie będę się chwalić, nie moja zasługa. Miałem bilet gratis, ale byłem przeszkodzony i być nie mogłem. Gdy wróciłem o 10 godzinie do domu, a mieszkam w pobliżu targowicy, musiałem okna pozamykać, bo dzikie wycia rozmaitych apaczów, komańczów i siuksów przyprawiały mnie o ból głowy. A było to w odległości może 2 kilometry od tego cyrku. Dziękowałem Bogu, że nie byłem na miejscu. Widziałem tych mniej lub więcej prawdziwych czerwonoskórców, gdy w dzień przechodzili przez Stargowice. Najlepiej im się podobało, że ludzie magistratcy z budynku targowego wywozili z kloaków nagromadzone tam pokłady rodzimego złota w płynie. Mówili, że ani w Meksyku, ani w Paragwaju takich zwyczajów nie ma.

Choć show Buffalo Billa kilkukrotnie odbywało turnę po Europie, w Rzeszowie zjawiło się tylko ten jedyny raz 2 sierpnia w 1906 roku. Ogromna infrastruktura, jaka temu towarzyszyła, stanowiła nawet by i dziś wyzwanie dla organizatora. Wystarczy wspomnieć, że w występach brało udział 500 koni i 800 ludzi, których trzeba było wyżywić i przewozić w wagonach z miejsca na miejsce. Buffalo Bill występował w swoim programie o Dzikim Zachodzie do 1916 roku. Miał wtedy 71 lat i często trzeba mu było pomagać wsiąść na konia. Jego ostatni publiczny występ miał miejsce zaledwie 2 miesiące przed śmiercią. Zmarł 10 stycznia w 1917 roku w Denver w stanie Colorado.

Dawne dzieje, dawne czasy, ale szczęśliwie to wszystko, o czym mówiłem, przetrwało w zapiskach, wycinkach prasowych, a nawet zarejestrowane na filmowej taśmie, więc jeśli ktoś jest ciekawy, jak to wyglądało, to na bazowym blogu przy okazji playlisty z dzisiejszej audycji wstawię link, który wszystkich chętnych przekieruje do kilkuminutowego filmu właśnie o wizycie Buffalo Billa w Rzeszowie. Są tam pokazane miejsca, w których odbywał się ten pokaz, są pokazane oryginalne materiały z prasy z tamtych czasów, no i są też krótkie filmiki z różnych przedstawień Buffalo Billa. A na koniec tej godziny jeszcze Robert Szymański, dusza kowboja galopuje do nieba.

kiedy serce wali niby dzwon i z żalu cicho łka. To szkoda łez, bo przecież on już wieczny spokój ma. Niech ziemia będzie lekką ci, bo widać los tak chciał. Wystarczył strzał i skończona gra.

i ja. A mówią, że tam lepszy świat. Hej druhu, niech ci tam anielska trąbka gra. Opuszczasz nas, czy godzi się tak? Dusza kowboja galopuje do nieba. Ech, co tam chłód, ech, co tam wiatr.

wreszcie ucichł wiatr i przestał padać deszcz. Odeszła dusza hen, gdzie wieczny spokój jest. A jeśli przyjdzie nam przed Panem stanąć wnet, wierzymy, że i ty tam będziesz też.

A na dobry początek trzeciej bazowej westernowej bazy ludzi z mgły i trzeciej jej godziny jeszcze raz dzisiaj zagrał i zaśpiewał projekt Klepsydra i Kamil Bieńczak, którzy wprowadzają nas ładnie do niewesternowego kącika. Perfekcyjne, bazowe, płyty na 25-lecie bazy ludzi z mgły. A dziś słuchamy fragmentów płyty z miejsca 19 naszej perfekcyjnej listy bazowych płyt. Na tymże miejscu znalazła się płyta

I wszystko jasne, że na miejscu 19 znalazła się debiutancka płyta Roberta Kasprzyckiego zatytułowana Niebo do wynajęcia. Płyta została nagrana w Krakowie w 96 roku, ale premiera krążka miała miejsce 3 marca w 97, a wydawcą był oczywiście Pomaton i EMI.

Na płycie Niebo do wynajęcia znalazło się 11 piosenek. Autorem wszystkich słów i całej muzyki na tym album jest Robert Kasprzycki. Wiele piosenek zarejestrowanych na ten album do dziś dnia stanowi żelazny repertuar koncertów pana Roberta. No i kolejny przed nami taki, taka żelazna pieśń i żelazny przebój.

nagraniach albumu udział wzięli Robert Kasprzycki, słowa, muzyka, śpiew, gitara klasyczna i akustyczna, Tomasz Hernik, puzon, akordeon, Piotr Dziadkowiec, bas, Adam Zadora, perkusja, Marek Rajs, konga. No i pojawili się także goście. Marcin Pospieszalski zagrał na basie i organach Monda, Jacek Królik zagrał na gitarze, Andrzej Czamara również zagrał na gitarze, no i pojawia się tutaj słyszany przed chwilą w chórkach Janusz Radek.

Niebo do wynajęcia, płyta wydana w 97 roku, a na następny album artysty Światopogląd trzeba było czekać aż długich 10 lat, dlatego w tamtym czasie często Robert Kasprzycki ze sceny sobie robił żarty, że w dyskografii ma jedną płytę, a jego następna płyta to będzie nagrobna płyta. A przed nami kolejny przebój z tej świetnej płytki.

Co jeszcze warto wiedzieć o płycie Niebo do wynajęcia? Ano na przykład to, że tytułowy utwór z tej płyty został uznany za najlepszą piosenkę literacką w 1996 roku w plebiscycie programu Pierwszego Polskiego Radia, a album Niebo do wynajęcia został nominowany do Fryderyka 1997 roku w kategorii Album Roku – Piosenka Poetycka. Ostatecznie jednak przegrał z albumem Grzegorza Turnała Tutaj Jestem.

Za nami 6 pięknych fragmentów albumu Niebo do wynajęcia. Piosenki Mam wszystko, jestem niczym. Miejsca, przedmioty, kształty, drzwi. Zielone szkiełko, tylko ty i ja. Niebo do wynajęcia. I na koniec ja nie śpię, ja śnię. Perfekcyjne, bazowe, płyty. Na 25-lecie bazy ludzi z mgły. I wracam jeszcze na chwilę do muzyki country, która u progu maja dobrze nastraja.

I takiego lata wszystkim życzę. To był oczywiście Cezary Makiewicz, który, przypomnę, za dwa dni, 28 kwietnia, będzie obchodził swoje 63. urodziny. A teraz kolega pana Czarka, Zbigniew Hoffman, z gośćmi

5 lat temu Zbigniew Hoffman, czyli na co dzień lider zespołu Babsztyl, nagrał swój chyba pierwszy solowy album zatytułowany Re. Na płycie wystąpili przyjaciele pana Zbyszka, m.in. Mariusz Kalaga, Cezary Makiewicz, czy słuchany przed chwilką Janusz Nastarowicz. Album z 13 piosenkami, trochę inny niż te nagrywane zespołem Babsztyl, więc jeśli ktoś płyty nie słuchał, a lubi polskie country, to polecam. Jeszcze jedna piosenka z tego krążka, gościnnie Maja Gorajska, pieśń zatytułowana jest Dziki Bez.

Zapachnie maj? No, w piosence już tak, a u nas zapachnie za 4 dni. To był Zbigniew Hoffman z gośćmi z płyty Re.

A to ta druga strona, druga twarz muzyki country, dark country. To był projekt Klepsydra. No i tak oto pomału zmierzamy do końca dzisiejszej bazy ludzi z mgły. Mam nadzieję, że dzisiejsza wyprawa na amerykańską prerię w głąb amerykańskiej historii i do Rzeszowa sprzed 120 lat było przyjemną odmianą od tego wszystkiego, co zazwyczaj słuchamy. Irek Recki, dziękuję za uwagę. Słyszymy się za tydzień o zwykłej porze.

Akademickie Radio Centrum Politechniki Rzeszowskiej.